Konin FM.

0: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach. A wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta miasta.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęska.
2: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
3: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
4: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
2: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
0: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
5: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
0: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
6: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
0: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmię i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzny oraz Podlasie. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez 21 stopni w centrum do 25 na zachodzie.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
4: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o cenę benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
3: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
5: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
6: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
3: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słaby wstrząs, ale nie tak spektakularne, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
0: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
8: Teraz w Wielkopolsce mamy 13-14 stopni, 8 km na godzinę wiatr, a jego prędkość w porywach wynosi 15, czyli nie jest źle. Jeśli chodzi o ciśnienie, to wynosi ono w regionie 1014 hektopaskali. Dzisiaj w Koninie spodziewajmy się 22 kresek na termometrach, jutro 23 stopnie, pojutrze 24, z tym, że przez ten cały weekend mogą być takie momenty, że coś lekko z nieba przelotnie pokropi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
9: Budzimy.
10: Budzimy.
9: Budzimy.
10: Wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, w piątek po siódmej. Za chwilę o policyjnych kontrolach, których celem jest zmniejszenie liczby wypadków rolniczych oraz o naborze do zespołu tanecznego Fuksy, w sprawie którego można zgłaszać się już do Konińskiego Centrum Kultury.

Policjanci z komisariatu w Kleczewie na terenach gminy Wilczyn biorą sobie za cel zmniejszenie liczby wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych i na polach. Ruszają tam właśnie kontrole ukierunkowane na wyeliminowanie wszelkich zagrożeń i niewłaściwych zachowań. Przede wszystkim policjanci chcą zwiększyć świadomość mieszkańców o tym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, ustawy o ruchu drogowym oraz użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych sprawnych technicznie. Tylko w pierwszych miesiącach tego roku w województwie wielkopolskim doszło do 286 wypadków rolniczych, a teraz może ich być przecież znacznie więcej. Uważać powinni także ci, którzy farmerami nie są, zwłaszcza na wiejskich drogach trzeba być ostrożnym ze względu na ciągniki i kombajny.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: Reklama.
10: Konin FM.
11: Konin FM.
10: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dzisiaj mamy 10 dzień lipca. Imieniny obchodzą Amelia, Filip i Alma, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu ponadto dzień Nikoli Tesli, dzień kebaba oraz dzień frytek. No proszę, wielki wynalazca i fast food obok. Ciekawe połączenie. A co dawniej się działo 10 lipca? Sprawdzamy.
1: Kartka z kalendarza.
0: W 1865 roku we Wrocławiu założono ogród zoologiczny. W 1877 również we Wrocławiu uruchomiono tramwaj konny. Czyli zanim miasto zaczęło jeździć na prądzie, to jeździło jeszcze na znacznie bardziej żywym napędzie. W 1969 roku padł pierwszy klaps na planie filmu Rejs Marka Piwowskiego.
2: Zwierzę domowe, hodowlane, występujące nad Wisłą.
3: Piotr Pierwszyk, Rzeszów.
2: Pan nieźle zrozumiał, nie chodzi mi o pańskie nazwisko, tylko mówię, że nad Wisłą.
3: Ile mam czasu na odpowiedź?
2: Ale konkretnie, wie pan czy pan nie wie?
3: Oczywiście, że krowa.
2: Co na to jury?
4: Krowa też, ale nam chodzi o...
5: O konia.
4: O konia. Podać jego odgłos.
2: Stop! Stop! Czas minął. Co na to jury?
4: Nam chodzi o odgłos paszczą. Chodziło oczywiście o to.
3: Pytania są tendencyjne.
0: W 1991 roku Borys Jelcyn został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta Rosji. W 1992 Hanna Suchocka została pierwszą kobietą premierem w Polsce. A w 1997 roku podczas powodzi tysiąclecia Odra zalała lewobrzeżną część Opola. Tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce.
6: Konin FM.

0: Sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps.
2: De fierté.
1: Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
3: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
1: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Dżokowicz z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na trzecim etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Jacek Szczepankiewicz, instruktor tańca z Konińskiego Centrum Kultury, zaprasza do zespołu Fuchs. Modern Dance to taniec pełen emocji, ekspresji i swobody ruchu. To styl, który pozwala wyrażać siebie, rozwija kreatywność, świadomość ciała i wrażliwość artystyczną. Z kolei Disco Dance to dynamiczna i widowiskowa dyscyplina sportowa, która łączy szybkość, energię, skoki, piruety i elementy akrobatyczne. Rozwija siłę, koordynację, kondycję oraz pewność siebie. Trwają nabory do grupy początkującej w wieku od 7 do 8 lat, ale także nabory uzupełniające dla nieco starszych. W sprawie dołączenia do zespołu należy kontaktować się bezpośrednio z KCK.
1: Konin FM.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!

0: zawsze przed godziną 8 czas na planowane wyłączenia prądu i widzę, że wszystko kręci się dzisiaj wokół Ślesina. Od 10 do 11 oraz od 11 do 14 bez energii właśnie część Ślesina, m.in. przy Górańskiej, Kazimierza Czekalskiego, Kleczewskiej, Kościelnej, Napoleona, Placu Wolności, Powstańców Wielkopolskich, Sadowej oraz Żwirki i Wigury. Lecimy dalej. Od 10 do 15 prądu nie będzie znowu w Ślesinie, ale tym razem przy Gimnazjalnej oraz w części ulicy Kościelnej.
1: Tunin FM. Reklama.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę.
1: Wiadomości Konin FM.
7: Agnieszka Trojanowska BIS. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
8: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
7: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że omówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
9: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
7: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
10: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
7: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kąciołka?
11: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
12: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
11: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
12: To może być nie koniec podwyżek, bo one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
11: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
7: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
13: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
7: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
1: Konin FM. Pogoda.
14: Mamy 13-14 stopni w Wielkopolsce w tym momencie. Wiatr 6 km na godzinę w porywach 14, a ciśnienie 1014 hektopaskali. Jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to spodziewajmy się w Koninie 22-23 kresek. Jutro też około 23 stopni i w niedzielę podobnie, chociaż może nawet wzrośnie to temperatura do 24. Natomiast przez cały ten weekend, łącznie z dniem dzisiejszym, można spodziewać się, że raz po raz coś leciutko pokropi, ale to będzie naprawdę takie symboliczne jak kropidłem. Chyba. Chyba, że coś się zmieni.
15: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w piątek. Po ósmej wrócę do tematu dzików na konińskich osiedlach. Jest bowiem nowy komunikat PGKiM-u. Wina leży po stronie mieszkańców. Następnie o tym, czy nasze wały przeciwpowodziowe są w stanie dobrze zabezpieczyć miasto przed ewentualną powodzią. W tej godzinie zapowiem też historyczny moment w historycznym budynku. Dziś zostanie bowiem otwarty taras widokowy na zamku w Kole, a przed dziewiątą zaproszę na Dni Powidza.
1: Konin FM 104.1.

dziki na ulicach Konina. Ten problem po raz pierwszy pojawił się wiosną. Wydawało się, że wraz z nadejściem lata zwierzęta nie będą musiały szukać pożywienia na osiedlach. Niestety, przyzwyczailiśmy je do łatwego zdobywania kalorii. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydało komunikat w związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się dzików na terenie naszego miasta. Konińska spółka przypomina o konieczności zamykania pojemników po wrzuceniu do nich śmieci oraz o niewyrzucaniu resztek żywności poza wyznaczonymi miejscami. Resztki żywności powinny lądować w kontenerach na odpady, a nie na trawnikach. Jeśli chcemy, by te sporo ważące zwierzęta nie przychodziły na konińskie osiedla, to musimy nauczyć się, że śmieci pożywcze należy wyrzucać do kontenera na odpady i musimy przestać dokarmiać ptaki.

0: dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Choć nic nie zapowiada powtórki sytuacji z 2010 roku, to zawsze trzeba być w gotowości. W tym tygodniu służby sprawdziły stan techniczny infrastruktury chroniącej region przed zagrożeniem powodziowym. Wały, chociaż z pozoru proste, są w rzeczywistości skomplikowane konstrukcyjnie. Muszą wytrzymać przecież ogromne parcie wody. Regularne przeglądy, takie jak ten przeprowadzony w mijającym tygodniu, pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i ich szybką naprawę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie. Oprócz wałów sprawdzono również sprawność urządzeń hydrotechnicznych, takich jak śluzy i przepompownie, które odgrywają ważną rolę w regulacji poziomu wód. Przy okazji przypominamy o zakazie jeżdżenia pojazdami mechanicznymi po wałach przeciwpowodziowych.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Kojarzę lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Szósty mecz i szóste zwycięstwo. Francja awansowała do półfinału mundialu. Maroko dzielnie się broniło w pierwszej połowie, ale po godzinie gry ich opór przełamał Kylian Mbappé, a 6 minut po nim do siatki trafił Ousmane Dembélé. Trójkolorowi wygrali 2-0 i chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouahbi. Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Francja w półfinale zagra z Hiszpanią lub Belgią. Ten mecz dziś o 21:00. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszymową i na pewno będzie to Czeszka, bo o tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Ta pierwsza w dwóch setach ograła Martę Kostiuk, a Muchowa po trzysetowym thrillerze wygrała z Kokogow. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad USA 3-2 są już bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji liderek. Biało-czerwone z 7 wygranymi i 3 porażkami obecnie zajmują 5 miejsce w tabeli. Przed rokiem taki bilans gwarantował awans do decydującej fazy rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego dziś zmierzą się z Brazylią, a turniej w Osace zakończą w niedzielę spotkaniem z Japonią. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mityngu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we francuskim Tomblaine uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
3: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
2: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: południe zostanie otwarta zamkowa wieża w Kole. Mieszkańcy oraz turyści będą już mogli wchodzić na taras widokowy, który stworzono w baszcie ruin budowli nad rzeką Wartą. Do wieczora trwać tam będzie piknik średniowieczny, który o 17:10 zakończy pokaz artyleryjski. Ale wcześniej będzie można wziąć udział w zabawach i warsztatach, obejrzeć występy artystyczne czy posmakować kulinariów. Ponadto przygotowano literacką niespodziankę. Miłośnik historii zaprzyjaźniony z Kołem Tomasz Jankowski stworzył tomik poezji zatytułowany W grodzie bez kantów, w którym dawne dzieje przeplatają się z legendą. Punkt widokowy na zamku w Kole będzie można od dzisiaj odwiedzać bezpłatnie, codziennie w godzinach od 11 do 20.
1: Tonin FM.
2: Reklama. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Zostałem Jolkę.
7: Jolka, do ciebie.
8: Słucham? Kto mówi?

0: ubiegły weekend bawiliśmy się nad jeziorem w Ślesinie, a teraz czas na Dni Powidza. Zagra tam m.in. zespół Łzy. Jutro przy promenadzie na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki od południa do godziny 14 będzie można wziąć udział w pokazach ratownictwa na lądzie i na wodzie. O 18 zagra zespół Evergold, o 20.30 koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Łzy. Potem do 2 w nocy potrwa zabawa z DJ-em. Niedziela z kolei pełna będzie różnorodnych aktywności sportowych. Wieczorem o 18 w Powidzu przed publicznością wystąpi zespół Mitra, a w niedzielę też będzie dyskoteka pod gwiazdami, to do północy.
1: Modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Reklama. Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka, lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera złapany. Na wizyty psów otwierają się restauracje w Hongkongu.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu umieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, i jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
6: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
4: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w wągrowieckim szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło 3 zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
7: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
4: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
5: Konin FM. Pogoda.
0: 14-15 stopni. To średnie temperatury w Wielkopolsce właśnie w tej chwili. 8 km na godzinę prędkość wiatru w porywach 18, a ciśnienie bez zmian od samego rana na tym samym poziomie 1014 hektopaskali. W Koninie spodziewajmy się dzisiaj temperatur rzędu 22-23 kresek. Jutro też podobnie około 23 stopni w naszym mieście i pojutrze również 23, no może 24. Przez cały weekend możliwe są przelotne, takie bardziej symboliczne opady deszczu. Takie pokropienie lekkie. Nie ma co się przejmować.

9 w piątek. Za chwilę opowiem o ćwiczeniach reagowania kryzysowego, które przeprowadzono na dwóch wielkich zbiornikach wodnych w regionie. Potem o paszporcie czytelniczym, bo z taką akcją ruszyła biblioteka w Starym Mieście. Następnie podpowiem, jak złapać dobry kontakt z dzielnicowym. Na koniec z kolei zaproszenie na muzyczną podróż do świata króla popu. Jego przeboje wykonają artyści z Konińskiego Centrum Kultury.

ćwiczenia z zarządzania kryzysowego na Jeziorze Powickim i zbiorniku Jeziorsko z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i Wód Polskich. Takie działania w naszym województwie odbyły się w Przybrodzinie. Wspólne ćwiczenia obejmowały podejmowanie osób poszkodowanych z wody, prowadzenie działań ratowniczych na wodzie, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie procedur współpracy, komunikacji i koordynacji akcji ratowniczej. Z kolei na zbiorniku Jeziorsko szkolenie rotacyjne odbywali terytorialci wraz ze Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ćwiczenia były okazją do praktycznej wymiany doświadczeń oraz sprawdzenia procedur w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Takie akcje zwiększają gotowość służb do skutecznego reagowania podczas zagrożeń hydrologicznych, powodzi oraz innych sytuacji kryzysowych.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

Miejska Biblioteka z ciekawym pomysłem na zwiększenie czytelnictwa wśród młodych, nawet latem. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat mogą właśnie wziąć udział w wakacyjnej akcji Paszport Czytelniczy. Każdy uczestnik otrzyma własny paszport czytelniczy, który będzie towarzyszył mu przez całe lato. W paszporcie znajdą się ciekawe zadania i miejsce na pamiątki z wakacyjnej przygody z książką. Dzieci będą wpisywać tytuły przeczytanych książek, rysować ulubionych bohaterów literackich, zapisywać ulubione cytaty, zaznaczać na mapie kraje pochodzenia autorów oraz opisywać swoje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia. Podczas każdej wizyty w bibliotece w Starym Mieście otrzymają specjalną pieczątkę potwierdzającą wykonanie kolejnych etapów akcji, zupełnie jak w prawdziwym paszporcie. Po zebraniu wszystkich pieczątek i po wykonaniu zadań będzie na nich czekał pamiątkowy upominek.

0: sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego, już 8 gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra z Belgią i jest faworytem, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Meczy Hiszpania-Belgia dziś o 21 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona, a wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Arthur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwierewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Novak Djokovic zagra z Jannikiem Sinnerem.

0: To oni są właśnie od tego, by rozwiązywać proste osiedlowe problemy. Dzielnicowi. Konińska policja zachęca, by poznać funkcjonariusza, który opiekuje się rewirem, w którym mieszkamy. Na stronach internetowych KMP, ale też często na klatkach sodowych, można znaleźć ich nazwiska i numery telefonów komórkowych. Dzielnicowy to policjant, którego zadaniem jest być jak najbliżej mieszkańców i dbać o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. To właśnie dzięki dobrej znajomości swojego rejonu i codziennemu kontaktowi z mieszkańcami można skutecznie reagować na pojawiające się problemy. Dobry dzielnicowy to osoba odpowiedzialna, zaangażowana, komunikatywna i otwarta na rozmowę. To policjant, do którego można zwrócić się po pomoc, poradę lub zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
10: Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
11: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!

Warszawskie Centrum Kultury zaprasza na koncert piosenek z repertuaru Michaela Jacksona zatytułowany We Are The World. Na scenie wystąpią wokaliści z zespołu Wojownicy Światła. Towarzyszyć będą muzycy z KCK oraz tancerze Top Dance. W ich wykonaniu usłyszymy najpiękniejsze piosenki króla popu. A będzie to koncert z cyklu Muzyczne Podróże, czyli projekt Konińskiego Centrum Kultury realizowany od kilku lat w plenerze w skansenie etnograficznym Muzeum Okręgowego na osiedlu Gosławice. Muzyczna podróż w świat Michaela Jacksona 27 lipca o 19. Zapraszamy serdecznie. Na koniec jeszcze raz przypomnę, że dziś w południe otwarty zostanie bezpłatny punkt widokowy na wieży zamku w Kole. Polecam, by się tam wybrać.

0: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainie roztacza były szef BBN-u.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
2: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
0: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
3: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
0: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich, ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę. Lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
0: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe. Od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko bramki zaliczyli Kylian Mbappe, a następnie Ousmane Dembele. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Ouabi.
5: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
0: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
1: A co w regionie?
6: Kontynuujemy nasze wakacyjne przyglądanie się wnioskom zgłoszonym w tym roku do konińskiego budżetu obywatelskiego. Głosować będziemy wprawdzie we wrześniu, ale właśnie teraz jest doskonały moment, by dokładnie zapoznać się z każdą oddolną inicjatywą zgłoszoną przez mieszkańców, by po wakacjach dokonać możliwie najlepszego wyboru. Bezpieczne Gosławice, instalacja poduszek berlińskich w północnej części miasta, to jeden z małych projektów. Według wnioskodawcy kierowcy, mimo obowiązujących ograniczeń, nie stosują się do przepisów, a tym samym stanowią niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Zdarzały się kolizje, podczas których doszło na przykład do zdarzenia z latarnią. Proponowane lokalizacje poduszek berlińskich to ulica Jędrzejewskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Wesołą, Skrętą i ze Spacerową, ponadto ulica Wesoła Stafa oraz ulica Gosławicka. A ze szczegółami można zapoznać się pod adresem kbo.konin.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na obszarach podgórskich dziś od 15 do 17 stopni, na Suwalszczyźnie do 17, w centrum do 21, a na zachodzie do 25. Najpogodniej na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Tonin FM.
2: Golina idzie śladem Konina. Kolejne miasto w regionie likwiduje kasę w urzędzie. Od początku lipca opłat w taki sposób nie można robić już w Urzędzie Miejskim w Koninie, a wraz z początkiem sierpnia kasa zostanie zlikwidowana w Urzędzie Gminy i Miasta Golina. Z każdym rokiem z takich punktów korzysta coraz mniej osób. W Golinie, podobnie jak w Koninie, pozostanie realizowanie wpłat przelewem. Tam dodatkowo będzie można uiszczać opłaty u sołtysów. W Koninie nowością jest natomiast płatność przez M-Obywatela. I zmieniamy temat. Jutro w koncert poezji śpiewanej.
3: Już 11 lipca, tuż po mszy świętej o godzinie 16, w Zakątku Maryi, obok domu pielgrzyma Arka, wystąpi muzyczny duet GG Duo, Gabi i Wojciech Gąsior. Od lat obecnych na profesjonalnej scenie muzycznej, którzy łączą różnorodne brzmienia i autorskie podejście do muzyki. Ich singiel Moja Cisza zyskał dużą popularność, osiągając ponad 6 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. To będzie czas pięknej muzyki i spotkania ze słowem, które skłania do zadumy nad życiem, relacjami i wiarą. Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżycia tego wyjątkowego popołudnia.
2: A na sobotnie wydarzenie zapraszała Wiktoria Desecka z Biura Prasowego Sanktuarium. W Koninie od niedawna samoobsługowy defibrylator jest dostępny na cmentarzu komunalnym na Morzesławiu, tymczasem w Starych Paproczkich Holendrach w gminie Krzymów takie urządzenie zamontowano właśnie na terenie placu zabaw.
4: Odkąd wstąpiłem w szeregi tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie, też wtedy między innymi zdobyłem świadomość tego, że to urządzenie pozwala zwiększyć szanse na przeżycie w chwili zatrzymania krążenia nawet o 70%. Zakup ten żeśmy sfinalizowali już w miesiącu w kwietniu, natomiast niedawno żeśmy go zamontowali tutaj, ponieważ długi czas tutaj zajęło nam też sporządzenie dokumentacji i przygotowanie zasilania elektrycznego, które było wymagane tutaj, żeby zamontować to urządzenie. Łączny koszt realizacji tego zakupu, tego urządzenia, czyli defibrylator, kapsuła plus tablica informacyjna, lokalizator, który zabezpiecza gdzieś przed tym kradzieżą jak gdyby tego urządzenia. Do tego jeszcze chciałbym zakupić abonament. Ten abonament byłby na 5 lat i pozwoli to na to, że osoby, które tam będą przypisane, dostaną po prostu informację telefoniczną, że coś się dzieje, że to urządzenie zostało użyte i trzeba komuś pomóc. Łącznie kosztowało to ponad 11 tysięcy.
2: Mówił w wypowiedzi dla gminnego serwisu Szumów.pl Marcin Błaszczyk, sołtys Starych Paproczkich Holendrów. Takie sprzęty ratujące życie w autobusach, pociągach, sklepach, urzędach, czy jak stało się to w ostatnich dniach na cmentarzu albo na placu zabaw, w dużym stopniu poprawiają bezpieczeństwo, sprawiając, że w razie potrzeby profesjonalna pomoc jest na wyciągnięcie ręki. W zakupie trzeciego AED w gminie Krzymów pomogli sponsorzy, w tym lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy wsi.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, a ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Staszec.
2: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, i to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
2: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
0: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów bananowca karłowatego można już oglądać obok stawy ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójgolerowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouagbi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
0: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
1: A co w regionie?
5: Od wczoraj w Koninie trwa festiwal Otwórz okno na kulturę. Dziś teatry uliczne zawitają w dwa miejsca. O 18:00 na boisku przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, wejście od ulicy Kurów, krakowski Teatr Tańca zaprezentuje spektakl Szachmat. Z kolei o 20:30 Teatr Nikos Polski na placu przy ulicy Makowej na Chorzniu opowie historię pewnej bardzo artystycznej ulicy we Francji. A o 21:45 widowisko Teatru Ognia, również na Chorzniu. Jutro na boisku przy ulicy Kryształowej i Jaspisowej w Starym Koninie wystąpią o 18:00 Teatr na Walizkach, a o 19:00 Kacper Danger. W niedzielę na parkingu przed 3. Liceum Ogólnokształcącym na Zatorzu najpierw o 17:00 zaprezentuje się artysta z Węgier, potem o 18:00 aktorzy z Francji i o 19:00 ponownie spektakl w wykonaniu węgierskiego twórcy, a w poniedziałek na Placu Wolności, czyli na rynku, o 20:30 przedstawienie zatytułowane Sztetl w wykonaniu Konis Teatru Tańca i na finał o 21:30 Peregrinus w wykonaniu fenomenalnego Teatru KTO z Krakowa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze, miejscami z drobnym gradem, możliwe dziś na wschodzie kraju. Tam też więcej chmur i przelotne opady deszczu, natomiast na zachodzie bardzo pogodnie i słonecznie. A także najcieplej, bo dziś na zachodzie do 25 stopni, w centrum do 21, na Suwalszczyźnie do 17, na obszarach podgórskich od 15 do 17.

Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przy...

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Sprzedaży lokalnej. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Reklama.
2: Wiadomości. Konin FM.
3: W tym tygodniu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej pożegnaliśmy szczątki Kazimierza Budnego, którego zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji odnalazł 2 lata temu podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w lesie w pobliżu miejscowości Dąbrowice w powiecie kolskim.
4: Kazimierz Budny urodził się w 1903 roku. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał wraz z żoną i dziećmi, prowadząc gospodarstwo rolne. W listopadzie 1939 roku Kazimierz Budny otrzymał wezwanie na posterunek żandarmerii niemieckiej w Koninie. Po stawieniu się w wyznaczonym miejscu i czasie został zatrzymany i osadzony w niemieckim więzieniu w Koninie. Żona widziała się z nim po raz ostatni 20 lutego 1940 roku. Kazimierz Budny został rozstrzelany 27 lutego 1940 roku w kompleksie leśnym w pobliżu wsi Dąbrowice w powiecie kolskim razem z grupą liczącą co najmniej kilkunastu Polaków. Ciała ofiar pochowano w miejscu egzekucji. Jego identyfikację ogłosili w lutym tego roku w Pałacu Prezydenckim razem z innymi 16 osobami, które Instytut Pamięci Narodowej odnalazł i zidentyfikował.
3: Wyjaśniał ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Szczątki Kazimierza Budnego spoczęły na cmentarzu parafialnym w Morzysławiu. Pętla pieszo-rowerowa Zatorza to kolejny z dużych projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. Zakłada on przebudowę chodnika przy ulicy Szymanowskiego, łączącego dwie drogi główne od ulicy Kleczewskiej do Paderewskiego. Przewiduje się powstanie bezpiecznego łącznika w ruchu pieszo-rowerowym, będącego przejazdem przez osiedle Zatorze, wraz ze stworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych przy budynkach takich jak Trzecie Liceum czy Basen. Efektem będzie wykonanie ciągu komunikacyjnego w postaci chodnika z wydzieloną drogą dla rowerów i umożliwienie bezpiecznego parkowania oraz dojścia do obiektów użyteczności publicznej przez mieszkańców. Przebudowa chodnika i uzupełnienie go o ścieżkę rowerową pozwoli na powstanie pętli pieszo-rowerowej łączącej drogi główne przez osiedle Zatorze. Ale czy tak się stanie, zależy od decyzji mieszkańców. Przypomnijmy, że czas decyzji nadejdzie we wrześniu, a do tego momentu na antenie Konin FM będziemy codziennie przedstawiać kolejne propozycje mieszkańców do budżetu obywatelskiego.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Tonin FM.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
2: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
0: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
3: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
0: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
4: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
0: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Mówi Grzegorz Demczyszak z Ronkomat.pl.
5: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
0: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
1: A co w regionie?
6: Otwarto zamkową wieżę w Kole. Mieszkańcy oraz turyści mogą już wchodzić na taras widokowy, który stworzono w baszcie ruin budowli nad rzeką Wardą. Do wieczora trwać będzie tam piknik średniowieczny, który o godzinie 17.10 zakończy pokaz artyleryjski, ale wcześniej będzie można wziąć udział w zabawach i warsztatach, obejrzeć występy artystyczne czy posmakować kulinariów. W wydarzeniu biorą udział Bractwo Rycerskie Konwentu Świętego Piotra oraz Kolski Teatr Otwarty. Ponadto przygotowano literacką niespodziankę. Miłośnik historii zaprzyjaźniony z kołem Tomasz Jankowski stworzył tomik poezji zatytułowany W grodzie bez kantów, w którym dawne dzieje przeplatają się z legendą, a znane postacie zarówno historyczne, jak i współczesne odnajdują swoje miejsce w rymowanej opowieści. Punkt widokowy na zamku w Kole można odwiedzać bezpłatnie codziennie w godzinach 11.20.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Tylko na zachodzie dziś bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a na północnym wschodzie burze. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama. Koniny FM. Naturalnie żelobne.

0: Wieczorze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Dziki na ulicach Konina. Ten problem po raz pierwszy pojawił się wiosną. Wydawało się, że wraz z nadejściem lata zwierzęta nie będą musiały szukać pożywienia na osiedlach. Niestety, przyzwyczailiśmy je do łatwego zdobywania kalorii. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydało komunikat w związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się dzików na terenie naszego miasta. Konińska spółka przypomina o konieczności właściwego segregowania odpadów, zamykania pojemników po wrzuceniu do nich śmieci oraz o niewyrzucaniu resztek żywności poza wyznaczonymi miejscami. A resztki żywności powinny lądować w kontenerach na odpady, a nie na trawnikach. Niestety mnóstwo seniorów tkwi w błędzie, że dzikie ptaki należy dokarmiać cały rok i lepiej dać im to, co zostało z obiadu, niż wyrzucić do śmieci. Przez takich sąsiadów wabimy do blokowisk szczury i dziki. Jeśli chcemy, by te sporo ważące zwierzęta nie przychodziły na konińskie osiedla, musimy nauczyć się, że śmieci spożywcze należy wyrzucać do kontenera na odpady. Jacek Szczepankiewicz, instruktor tańca z Konińskiego Centrum Kultury, zaprasza do zespołu Fuchs. Jeśli ktoś z młodych mieszkańców marzy o scenie, właśnie teraz powinien wykorzystać moment, by rozpocząć swoją przygodę z Fuchsem. Modern dance to taniec pełen emocji, ekspresji i swobody ruchu. To styl, który pozwala wyrażać siebie, rozwijać kreatywność, świadomość ciała i wrażliwość artystyczną. Z kolei disco dance to dynamiczna i widowiskowa dyscyplina sportowa, która łączy szybkość, energię, skoki, piruety i elementy akrobatyczne. Rozwija siłę, koordynację, kondycję oraz pewność siebie. Trwają nabory do grupy początkujących w wieku 7-8 lat, ale także nabory uzupełniające dla 9-10-latków oraz do grupy zaawansowanej, czyli młodzieży w przedziale od 11 do 13 lat. W sprawie dołączenia do zespołu Fuchs należy kontaktować się bezpośrednio z Konińskim Centrum Kultury.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Tonin FM.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

strażnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby piętko wodzić, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. A to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
2: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
0: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
3: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
0: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6 zł. 85 groszy, a za olej napędowy 6 zł. 99 groszy. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
4: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
5: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
6: Będzie rzutnia do głazów.
5: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
4: I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie. Do usłyszenia.
0: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
1: A co w regionie?
7: Policjanci z komisariatu w Kleczewie na terenach gminy Wilczyn biorą sobie za cel zmniejszenie liczby wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych i na polach. Dokładnie chodzi o miejscowości Gogolina, Góry, Biela, Ościsłowo, Głęboczek, Wiśniewa, Wiśniewa Kolonia, Kaliska, Kopydłówek, Kopydłowo, Kopydłowo Parcele oraz Maślaki, gdzie ruszają właśnie kontrole ukierunkowane na wyeliminowanie wszelkich zagrożeń i niewłaściwych zachowań. Przede wszystkim policjanci chcą zwiększyć świadomość mieszkańców o tym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, ustawy o ruchu drogowym oraz użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych sprawnych technicznie. Tylko w pierwszych miesiącach tego roku w województwie wielkopolskim doszło do 286 wypadków rolniczych. Teraz może być ich znacznie więcej. Uważać powinni także ci, którzy farmerami nie są, zwłaszcza na wiejskich drogach trzeba być ostrożnym ze względu na ciągniki i kombajny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wszędzie poza zachodem kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
1: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standard. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Choć nic nie zapowiada powtórki sytuacji z 2010 roku, zawsze trzeba być w gotowości. W tym tygodniu służby sprawdziły stan techniczny infrastruktury chroniącej region przed zagrożeniem powodziowym. Wspólny objazd wałów i urządzeń hydrotechnicznych w Koninie i powiecie przeprowadziły Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koninie, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowa Straż Pożarna oraz Biuro Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego. Wały, choć z pozoru proste, są to w rzeczywistości skomplikowane konstrukcje, które muszą wytrzymać ogromne parcie wody. Regularne przeglądy, takie jak ten przeprowadzony w mijającym tygodniu, pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i ich szybką naprawę. Co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie. Oprócz wałów sprawdzono również sprawność urządzeń hydrotechnicznych, takich jak śluzy i przepompownie, które odgrywają ważną rolę w regulacji poziomu wód. Przy okazji przypominamy o zakazie jeżdżenia pojazdami mechanicznymi po wałach przeciwpowodziowych oraz prowadzenia wszelkich prac budowlanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W ubiegły weekend bawiliśmy się nad jeziorem w Ślesinie, teraz czas na Dni Powidza. Zagra tam m.in. zespół Łzy. Jutro od 11 do 16 trwać będzie kiermasz na Zielonym Dziedzińcu Kultury, a w Domu Kultury dostępne będą wystawy. Jedna z wystaw będzie także na rynku, gdzie zostaną zaprezentowane dzieła uczniów z zespołu szkolno-przedszkolnego. Równolegle trwać będą konkursy dla dzieci. A przy promenadzie na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki od południa do godziny 14 będzie można wziąć udział w pokazach ratownictwa na lądzie i na wodzie. Od 14 rozpoczną się zawody sportowe, w tym turniej siłowy, a od 16 do 19 animacje dla dzieci i młodzieży. O 18 zagra zespół Evergold, a o 20.30 koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Łzy. Potem do 2 w nocy potrwa zabawa z DJ-em. Niedziela z kolei pełna będzie różnorodnych aktywności sportowych, zaczynając od zawodów wędkarskich już od 6 rano, a wieczorem o 18 w Powidzu przed publicznością wystąpi zespół Mitra. W niedzielę też będzie dyskoteka pod gwiazdami do północy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
3: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
8: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
9: Reklama. Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.

0: uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
2: Nie zbywa mi na niczego.
3: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać, dowód spokojnych prowadzi mnie.
4: Błogosławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa, Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
0: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne, jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
5: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
0: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: W posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymała w marcu funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
0: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
1: A co w regionie?
7: Ćwiczenia z zarządzania kryzysowego na Jeziorze Powickim i zbiorniku Jeziorsko z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i Wód Polskich. Pracownice Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczyli właśnie w takich działaniach zorganizowanych przez 12. Wielkopolską Brygadę Wód w Przybrodzinie. Wspólne ćwiczenia obejmowały podejmowanie osób poszkodowanych z wody, prowadzenie działań ratowniczych na wodzie, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie procedur współpracy, komunikacji i koordynacji akcji ratowniczej. Z kolei na zbiorniku Jeziorsko szkolenie rotacyjne odbywali żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz ze Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ćwiczenia były okazją do praktycznej wymiany doświadczeń oraz sprawdzenia procedur w warunkach zbliżanych do rzeczywistych. Takie akcje zwiększają gotowość służb do skutecznego reagowania podczas zagrożeń hydrologicznych, powodzi oraz innych sytuacji kryzysowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem. Tylko na zachodzie dziś bez deszczu, w pozostałych regionach może przelotnie padać, a w północno-wschodniej części kraju burze.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: To oni są od tego, by rozwiązać proste osiedlowe problemy. Dzielnicowi konińska policja zachęca, by poznać funkcjonariusza, który opiekuje się rewirem, w którym mieszkamy. Na stronach internetowych KNP, ale też często na klatkach schodowych można znaleźć ich nazwiska i numery telefonów komórkowych. Dzielnicowy to policjant, którego zadaniem jest być jak najbliżej mieszkańców i dbać o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Choć często spotykamy go podczas obchodu rewiru, jego służba to znacznie więcej niż patrole. Każdego dnia analizuje zgłoszenia, prowadzi niezbędną dokumentację, współpracuje z mieszkańcami i przedstawicielami różnych instytucji oraz planuje działania profilaktyczne. To właśnie dzięki dobrej znajomości swojego rejonu i codziennemu kontaktowi z mieszkańcami może skutecznie reagować na pojawiające się problemy. Dobry dzielnicowy to osoba odpowiedzialna, zaangażowana, komunikatywna i otwarta na rozmowę. To policjant, do którego można zwrócić się po pomoc, poradę lub zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa. I zmieniamy temat. W niedzielę odpust w Grąblinie. Od kilku lat w lesie objawień znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej 10 cnót ewangelicznych. To świątynia klasztorna sióstr Anuncjatek, zamkniętego zakonu kontemplacyjnego wywodzącego się z Francji, który założono 500 lat temu. Odpustowa msza w Grąblinie w niedzielę o 11:00. Staromiejska biblioteka z ciekawym pomysłem na zwiększenie czytelnictwa wśród młodych, nawet latem. Dzieci w wieku 6-12 lat mogą właśnie wziąć udział w wakacyjnej akcji Paszport Czytelniczy. Każdy uczestnik otrzyma własny paszport czytelniczy, który będzie towarzyszył mu przez całe lato. W paszporcie znajdą się ciekawe zadania i miejsca na pamiątki z wakacyjnej przygody z książką. Dzieci będą wpisywać tytuły przeczytanych książek, rysować ulubionych bohaterów literackich, zapisywać ulubione cytaty, zaznaczać na mapie kraje pochodzenia autorów oraz opisywać swoje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia. Podczas każdej wizyty w bibliotece w Starym Mieście otrzymają specjalną pieczątkę potwierdzającą wykonanie kolejnych etapów akcji. Zupełnie jak w prawdziwym paszporcie. Po zebraniu wszystkich pieczątek i po wykonaniu zadań będzie na nich czekać pamiątkowy upominek. Paszport czytelniczy to okazja, by połączyć wakacyjne przygody z odkrywaniem świata literatury, rozwijać wyobraźnię i przekonać się, że każda książka może stać się początkiem niezwykłej podróży.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabińskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
2: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
0: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają w weekend, jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
0: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala. Po tym jak szyba się rozprysła, inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nie jak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
4: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
0: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
1: A co w regionie?
5: Golina idzie śladem Konina. Kolejne miasto w regionie likwiduje kasę w urzędzie. Od początku lipca opłat w taki sposób nie można robić już w Urzędzie Miejskim w Koninie, a wraz z początkiem sierpnia kasa zostanie zlikwidowana w Urzędzie Gminy i Miasta Golina. Z każdym rokiem z takich punktów korzysta coraz mniej osób. W Golinie, podobnie jak w Koninie, pozostanie realizowanie wpłat przelewem. Tam dodatkowo będzie można uiszczać opłaty u sołtysów. W Koninie nowością jest natomiast płatność przez M-Obywatela. I zmieniamy temat. Jutro w Lichaniu koncert poezji śpiewanej.
6: Już 11 lipca, tuż po mszy świętej o godzinie 16, w Zakątku Maryi obok domu pielgrzyma Arka wystąpi muzyczny duet GG Duo, Gabi i Wojciech Gąsior. Od lat obecnych na profesjonalnej scenie muzycznej, którzy łączą różnorodne brzmienia i autorskie podejście do muzyki. Ich singiel Moja Cisza zyskał dużą popularność, osiągając ponad 6 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. To będzie czas pięknej muzyki i spotkania ze słowem, które skłania do zadumy nad życiem, relacjami i wiarą. Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżycia tego wyjątkowego popołudnia.
5: A na sobotnie wydarzenie zapraszała Wiktoria Desecka z Biura Prasowego Sanktuarium.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie dziś chmury na zmianę ze słońcem, ale tylko na zachodzie z tych chmur nie będzie padać deszcz. W pozostałych regionach przydadzą się parasole. Na północnym wschodzie możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
1: Konin FM.
7: Tak właśnie brzmi piątek na antenie Konin FM na 104.1. 10 lipca po 15 i program popołudnie w dobrym rytmie. Olaf Kaszyński, witajcie. Do 18 słyszymy się w 191 dzień roku i kolejny dzień wakacji, choć 1/3 lipca już za nami. Dzisiaj świętuje Amelia, Filip i Alma. To dzień frytek, dzień kebaba. Z tego co wiem, można te dwie rzeczy łączyć i niektóre restauracje robią to całkiem nieźle. No i także dzień Nikoli Tesli. Bądźcie razem z Konin FM. My w tej godzinie zajrzymy m.in. do Ralfa Kamińskiego.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiecie, że za sukcesem w internecie często stoi naprawdę długa droga? Dobrym przykładem jest Książulo. Dziś miliony osób oglądają jego kulinarne recenzje, ale zanim stał się jednym z najpopularniejszych twórców w Polsce, próbował różnych zajęć. Rapował, rozwoził jedzenie, prowadził sklep spożywczy, a sam wspomina, że siedział w małej drewnianej budce i liczył dosłownie każdy grosz. Przyznaje, że wtedy nie widział przed sobą wielkich perspektyw, ale nie przestał działać. Dziś podkreśla, że właśnie wytrwałość i wiara we własny pomysł zaprowadziły go tam, gdzie jest. To chyba niezłe przypomnienie, że nawet jeśli początki bywają trudne, warto konsekwentnie robić swoje. Kto wie, może za kilka lat to właśnie o was ktoś będzie opowiadał podobną historię.
0: Konin FM.
2: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Konin FM.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Jeśli narzekaliście na upały, to posłuchajcie, co przydarzyło się Ralfowi Kamińskiemu podczas wizyty w Krakowie. Artysta opisał w mediach społecznościowych prawdziwy ciąg pechowych zdarzeń. Najpierw podróż pociągiem bez działającej klimatyzacji, potem problem ze znalezieniem taksówki, w której można było zapłacić kartą. Jak relacjonował, część kierowców chciała rozliczać kurs poza taksometrem, a jeden z nich miał skierować pod jego adresem agresywne słowa. Na koniec Ralf podsumował, że chyba przez ten ogromny upał wszystkim puszczają nerwy. I oby właśnie to było jedynym powodem takich sytuacji. A dla nas to dobre przypomnienie, że odrobina cierpliwości i zwykła życzliwość naprawdę potrafią uratować nawet najbardziej gorący dzień.

0: Sponsorzy lokalni.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Dziki na ulicach Konina. Ten problem po raz pierwszy pojawił się wiosną. Wydawało się, że wraz z nadejściem lata zwierzęta nie będą musiały szukać pożywienia na osiedlach. Niestety, przyzwyczailiśmy je do łatwego zdobywania kalorii. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydało komunikat w związku z coraz częstszymi przypadkami pojawienia

0: się dzików na terenie naszego miasta. Konińska spółka przypomina o konieczności właściwego segregowania odpadów, zamykania pojemników po wrzuceniu do nich śmieci oraz o niewyrzucaniu resztek żywności poza wyznaczonymi miejscami, a resztki żywności powinny lądować w kontenerach na odpady, a nie na trawnikach. Niestety mnóstwo seniorów tkwi w błędzie, że dzikie ptaki należy dokarmiać cały rok i lepiej dać im to, co zostało z obiadu, niż wyrzucić do śmieci. Przez takich sąsiadów wabimy do blokowisk szczury i dziki. Jeśli chcemy, by te sporo ważące zwierzęta nie przychodziły na konińskie osiedla, musimy nauczyć się, że śmieci spożywcze należy wyrzucać do kontenera na odpady. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na koncert piosenek z repertuaru Michaela Jacksona zatytułowane We Are The World. Na scenie wystąpią wokaliści z zespołu Wojownice Światła, którego opiekunem jest Sylwia Dziardziel. Towarzyszyć będą im muzycy z KCK oraz tancerze Top Dance. W wykonaniu wokalistów usłyszymy najpiękniejsze piosenki króla popu, a będzie to koncert z cyklu Muzyczne Podróże, czyli projektu Konińskiego Centrum Kultury realizowanego od kilku lat w plenerze w skansenie etnograficznym Muzeum Okręgowego w Koninie na osiedlu Gosławice. Podczas takich koncertów za każdym razem prezentują się młodzi artyści wspierani przez profesjonalnych muzyków. Do udziału zapraszani są także goście oraz tancerze, tak będzie i tym razem, a muzyczna podróż w świat Michaela Jacksona 27 lipca o 19. To już w tym miesiącu. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów 23 lipca. O godzinie 19 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Tym razem sięgnął po twórczość Jacka Kaczmarskiego. Publiczność usłyszy więc utwory jednego z najwybitniejszych polskich bardów w interpretacji artysty, który sam przyznaje, że na twórczości Kaczmarskiego ostrzył własne pióro. Będzie to wieczór pełen emocji, refleksji i spotkania z poezją śpiewaną w najlepszym wydaniu. O bilety nadal można pytać w Konińskim Muzeum na osiedlu Gosławice.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Dla was gra Kolin FM na 104.1. Umilamy wam czas o tej porze. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej mają za sobą naprawdę skuteczną akcję. Na początku czerwca na terenie powiatu poznańskiego zatrzymali 47-letniego mężczyznę podejrzanego o paserstwo. Na jego posesji znaleziono Kia Ceed wartą blisko 100 tysięcy złotych. Jak ustalono, samochód został skradziony zaledwie kilka dni wcześniej na terenie Niemiec. Teraz zatrzymanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. To kolejny przykład na to, że współpraca służb i skuteczna praca policjantów potrafią szybko doprowadzić do odzyskania skradzionego mienia. A my pamiętajmy, że okazje, które wydają się zbyt piękne, by były prawdziwe, często właśnie takie są.
1: Kolin FM. Kolin FM.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
6: Reklama.
7: Konin FM 104.1.

gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. Także jeśli znacie jakąś Amelię, poprawcie jej humor, żeby ta jesień również była dla nas sympatyczna. Miejmy nadzieję, że lato, które niedawno się rozpoczęło w kalendarzu, również będzie dla nas bardzo dorodne i pogodne. Na to chyba wszyscy liczą, bo jeszcze sporo wakacji i sporo lata nam zostało. A my już w kolejnej godzinie porozmawiamy właśnie o bezpiecznych wakacjach.

0: farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
2: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
0: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
3: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
0: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższy od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
4: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
0: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
0: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr i to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
6: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
0: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
1: A co w regionie?
7: W Koninie od niedawna samoobsługowy defibrylator jest dostępny na cmentarzu komunalnym na Morzesławiu. Tymczasem w Starych Paprockich Holendrach w gminie Krzymów takie urządzenie zamontowano właśnie na terenie placu zabaw.
8: Odkąd wstąpiłem w szeregi tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie, też wtedy między innymi zdobyłem świadomość tego, że to urządzenie pozwala zwiększyć szanse na przeżycie w chwili zatrzymania krążenia nawet o 70%. Zakup ten żeśmy sfinalizowali już miesiąc w kwietniu, natomiast niedawno żeśmy go zamontowali tutaj, ponieważ długi czas tutaj zajęło nam też sporządzenie dokumentacji i przygotowanie zasilania elektrycznego, które było wymagane tutaj, żeby zamontować to urządzenie. Łączny koszt realizacji tego zakupu, tego urządzenia, czyli defibrylator, kapsuła plus tablica informacyjna, lokalizator, który zabezpiecza gdzieś przed kradzieżą jak gdyby tego urządzenia. Do tego jeszcze chciałbym zakupić abonament. Ten abonament byłby na 5 lat i pozwoli to na to, że osoby, które tam będą przypisane, dostaną po prostu informację telefoniczną, że coś się dzieje, że to urządzenie zostało użyte i trzeba komuś pomóc. Łącznie kosztowało to ponad 11 tysięcy.
7: Mówił w wypowiedzi dla gminnego serwisu Szumów.pl Marcin Błaszczyk, sołtys Starych Paprockich Holendrów. Takie sprzęty ratujące życie w autobusach, pociągach, pociągach, sklepach, urzędach, czy jak stało się to w ostatnich dniach na cmentarzu albo na placu zabaw, w dużym stopniu poprawiają bezpieczeństwo, sprawiając, że w razie potrzeby profesjonalna pomoc jest na wyciągnięcie ręki. W zakupie trzeciego AED w gminie Krzymów pomogli sponsorzy, w tym lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy wsi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Tylko na zachodzie dziś bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a na północnym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu i Mazowszu, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.

To jest Konin FM na 104.1. Po 16.00 mamy informacje od policjantów. Przed wakacyjnym wyjazdem warto oczywiście spakować nie tylko krem z filtrem i dobry humor, ale też zdrowy rozsądek. Policjanci przypominają, że lato to czas, kiedy częściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji nad wodą, w górach, na drogach, a nawet podczas zwykłych zabaw na podwórku. Dlatego apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie zostawiać dzieci bez opieki, pamiętać o zasadach ruchu drogowego i ostrożnie korzystać z rowerów czy hulajnóg. Warto też zabezpieczyć dom przed wyjazdem i uważać na to, co publikujemy w mediach społecznościowych. Informacja o urlopie może być wskazówką dla złodziei. Wakacje mają być czasem odpoczynku i pięknych wspomnień, dlatego zadbajmy o to, by jedyną pamiątką z tego lata były zdjęcia i uśmiechy, a nie niepotrzebne kłopoty.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
6: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

Słuchacie Konin FM na 104.1, a my zaglądamy do sprawy z ulicy Trybunalskiej w Poznaniu, gdzie obcokrajowiec miał pojawiać się w rejonie szkoły podstawowej, zaczepiać dzieci i próbować wręczać im cukierki. Sytuacja wzbudziła niepokój mieszkańców, a sprawą zajęła się policja, która była o niej poinformowana i podjęła działania. Finał tej historii jest już znany.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Policjanci z komisariatu w Kleczewie na terenach gminy Wilczyn biorą sobie za cel zmniejszenie liczby wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych i na polach. Dokładnie chodzi o miejscowości Gogolina, Góry, Biela, Ościsłowo, Głęboczek, Wiśniewa, Wiśniewa Kolonia, Kaliska, Kopydłówek, Kopydłowo, Kopydłowo Parcele oraz Maślaki, gdzie ruszają właśnie kontrole ukierunkowane na wyeliminowanie wszelkich zagrożeń i niewłaściwych zachowań. Przede wszystkim policjanci chcą zwiększyć świadomość mieszkańców o tym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP, ustawy o ruchu drogowym oraz użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych sprawnych technicznie. Tylko w pierwszych miesiącach tego roku w województwie wielkopolskim doszło do 286 wypadków rolniczych. Teraz może być ich znacznie więcej. Uważać powinni także ci, którzy farmerami nie są, zwłaszcza na wiejskich drogach. Trzeba być ostrożnym ze względu na ciągniki i kombajny. Choć nic nie zapowiada powtórki sytuacji z 2010 roku, zawsze trzeba być w gotowości. W tym tygodniu służby sprawdziły stan techniczny infrastruktury chroniącej region przed zagrożeniem powodziowym. Wspólny objazd wałów i urządzeń hydrotechnicznych w Koninie i powiecie przeprowadziły Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koninie, Wody Polskie, region

Generalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowa Straż Pożarna oraz Biuro Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego. Wały, choć z pozoru proste, są to w rzeczywistości skomplikowane konstrukcje, które muszą wytrzymać ogromne parcie wody. Regularne przeglądy, takie jak ten przeprowadzony w mijającym tygodniu, pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i ich szybką naprawę. Co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców, wyjaśnia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie. Oprócz wałów sprawdzono również sprawność urządzeń hydrotechnicznych, takich jak śluzy i przepompownie, które odgrywają ważną rolę w regulacji poziomu wód. Przy okazji przypominamy o zakazie jeżdżenia pojazdami mechanicznymi po wałach przeciwpowodziowych oraz prowadzenia wszelkich prac budowlanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jak co roku w wakacje w Lichaniu trwają cykle koncertów. Najważniejszym z nich jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans. Co tydzień w niedzielę o 14 można posłuchać koncertów granych przez światowej klasy wirtuozów na największym instrumencie muzycznym w Polsce. W tę najbliższą niedzielę organami liczącymi 12 tysięcy piszczałek zawładnie Piotr Rojek z Wrocławia, a kwadrans po godzinie 15 również w każdą wakacyjną niedzielę można posłuchać letnich koncertów przy fontannie. Tym razem utwory ewangelizacyjne wykonają artyści jednej z prywatnych szkół muzycznych z Konina. To pojutrze, a w sobotę będzie można wybrać się do Lichania na koncert poezji śpiewanej. Wystąpi duet tworzony przez Gabi i Wojciecha Gąsiorów. To wydarzenie już jutro po mszy o 16 w Zakątku Maryi obok domu pielgrzyma Arka.

0: Na antenie Kolin FM dobra wiadomość dla kierowców z okolic Turku i gminy Przekona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 72 w Laskach. To ważny odcinek, bo chodzi o połączenie drogi krajowej 72 z drogą powiatową Szadów Pański Laski oraz drogą gminną Laski Kaczki Plastowe. Wybrany wykonawca będzie miał około 1,5 roku na przygotowanie pełnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień. W planach są konkretne zmiany poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu. To dodatkowe pasy do skrętu w lewo, korekta geometrii skrzyżowania, nowe doświetlone przejścia dla pieszych z azylem oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Oferty można było składać do 3 lipca, a cała inwestycja ma sprawić, że jazda tym odcinkiem będzie po prostu wygodniejsza i bezpieczniejsza.
1: Kolin FM. Reklama. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się. Yeah.

My na 104.1 zaglądamy do gminy Grodziec, gdzie pojawił się temat, który dotyczy współpracy szkół i rad rodziców, a także finansów publicznych. Do wójta trafiło pismo z jednej ze szkół z prośbą o dofinansowanie działań społecznych, kulturalnych i oświatowych organizowanych przez Radę Rodziców. Jak wyjaśnił wójt Mariusz Woźniak, gmina nie ma jednak możliwości prawnej, by bezpośrednio przekazać środki na konto Rady Rodziców. Powód jest prosty. Rada Rodziców nie posiada osobowości prawnej ani zdolności do dysponowania środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Wójt podkreślił też, że takie działanie mogłoby naruszać przepisy o dyscyplinie finansów publicznych. Zaznaczył jednocześnie, że gmina może wspierać szkoły, ale wyłącznie przez konkretne zadania, jak remonty, zakupy materiałów czy pomocy dydaktycznych ujęte w budżecie szkoły. To przypomnienie, że choć chęci wsparcia są ogromne, to w finansach publicznych wszystko musi odbywać się zgodnie z literą prawa. A jeśli prawo i potrzeby idą w parze, wtedy najłatwiej o dobre efekty dla uczniów i całej szkolnej społeczności.

0: atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku-Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
2: Tam słyszymy: najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
0: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku-Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
3: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
0: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety, Kamil N., usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
0: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
1: A co w regionie?
5: W tym tygodniu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej pożegnaliśmy szczątki Kazimierza Budnego, którego zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji odnalazł 2 lata temu podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w lesie w pobliżu miejscowości Dąbrowice w powiecie kolskim.
6: Kazimierz Budny urodził się w 1903 roku w czasie okupacji niemieckiej. Mieszkał wraz z żoną i dziećmi, prowadząc gospodarstwo rolne. W listopadzie 1939 roku Kazimierz Budny otrzymał wezwanie na posterunek żandarmerii niemieckiej w Koninie. Po stawieniu się w wyznaczonym miejscu i czasie został zatrzymany i osadzony w niemieckim więzieniu w Koninie. Żona widziała się z nim po raz ostatni 20 lutego 1940 roku. Kazimierz Budny został rozstrzelany 27 lutego 1940 roku w kompleksie leśnym w pobliżu wsi Dąbrowice w powiecie kolskim, razem z grupą liczącą co najmniej kilkunastu Polaków. Ciała ofiar pochowano w miejscu egzekucji. Jego identyfikację ogłosiliśmy w lutym tego roku w Pałacu Prezydenckim razem z innymi 16 osobami, które Instytut Pamięci Narodowej odnalazł i zidentyfikował.
5: Wyjaśniał ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Szczątki Kazimierza Budnego spoczęły na cmentarzu parafialnym w Morzesławiu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Warto mieć dziś ze sobą parasol. W niemal całym kraju poza zachodem możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie gra dla was po 17.00. Czujecie już weekend? Mam nadzieję, że tak. Ja mam dla was dobrą wiadomość z gminy Słupca, gdzie podpisano umowy dotyczące dużego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Chodzi o tak zwany projekt parasolowy OZE, realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą inwestycji została firma Flexi Power Group, a wartość podpisanych umów to ponad 5 561 000 zł. Projekt jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, a zakres prac jest naprawdę szeroki. Obejmuje montaż pomp ciepła, zarówno powietrznych, jak i gruntowych, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, a także system zarządzania oparty na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Jak podkreślają władze gminy, działania będą realizowane sukcesywnie, a mieszkańcy zakwalifikowani do projektu będą na bieżąco informowani o kolejnych etapach. I to kolejny krok w stronę bardziej nowoczesnej i ekologicznej energii, która, miejmy nadzieję, przełoży się nie tylko na oszczędności, ale i czystsze powietrze wokół nas.
1: Konin FM. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zapraszam na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
1: Reklama.

0: Lunin FM.
1: A już od 1 lipca weszły w życie ważne zmiany dotyczące zakupów internetowych spoza Unii Europejskiej, w tym z popularnych chińskich platform. Jak informują unijne przepisy, zniknie zwolnienie cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Zastąpi je tymczasowa opłata w wysokości 3 euro od każdej pozycji towarowej w paczce. Zmiany mają uderzyć w masowy import tanich produktów, które w ostatnich latach trafiały do Europy w miliardach przesyłek. Co ciekawe, jak wskazują analizy, platformy takie jak Shein czy Temu już znalazły sposób, by częściowo omijać nowe zasady, przenosząc część towarów do magazynów na terenie Unii Europejskiej, skąd wysyłka odbywa się już bezpośrednio do klientów. Nowe regulacje mają obowiązywać przejściowo, a ich pełne konsekwencje dla rynku e-commerce będą dopiero obserwowane. Jak widać, nawet w świecie zakupów online zasada jest ta sama. Rynek szybko się zmienia, a każdy nowy przepis wywołuje kolejną reakcję.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Ćwiczenia z zarządzania kryzysowego na Jeziorze Powickim i Zbiorniku Jeziorsko z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i Wód Polskich. Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczyli właśnie w takich działaniach zorganizowanych przez 12. Wielkopolską Brygadę Wód w Przybrodzinie. Wspólne ćwiczenia obejmowały podejmowanie osób poszkodowanych z wody, prowadzenie działań ratowniczych na wodzie, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalenie procedur współpracy, komunikacji i koordynacji akcji ratowniczej. Z kolei na zbiorniku Jeziorsko szkolenie rotacyjne odbywali żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz ze Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ćwiczenia były okazją do praktycznej wymiany doświadczeń oraz sprawdzenia procedur w warunkach zbliżanych do rzeczywistych. Takie akcje zwiększają gotowość służb do skutecznego reagowania podczas zagrożeń hydrologicznych, powodzi oraz innych sytuacji kryzysowych. To oni są od tego, by rozwiązać proste osiedlowe problemy. Dzielnicowi Konińska Policja zachęca, by poznać funkcjonariusza, który opiekuje się rewirem, w którym mieszkamy. Na stronach internetowych KMP, ale też często na klatkach schodowych można znaleźć ich nazwiska i numery telefonów komórkowych. Dzielnicowy to policjant, którego zadaniem jest być jak najbliżej mieszkańców i dbać o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Choć często spotykamy go podczas obchodu rewiru, jego służba to znacznie więcej niż patrole. Każdego dnia analizuje zgłoszenia, prowadzi niezbędną dokumentację, współpracuje z mieszkańcami i przedstawicielami różnych instytucji oraz planuje działania profilaktyczne. To właśnie dzięki dobrej znajomości swojego rejonu i codziennemu kontaktowi z mieszkańcami może skutecznie reagować na pojawiające się problemy. Dobry dzielnicowy to osoba odpowiedzialna, zaangażowana, komunikatywna i otwarta na rozmowę. To policjant, do którego można zwrócić się po pomoc, poradę lub zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa.

0: Niedzielę odpust w Grąblinie. Od kilku lat w lesie Objawień znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej 10 cnót ewangelicznych. To świątynia klasztorna sióstr Anuncjatek, zamkniętego zakonu kontemplacyjnego wywodzącego się z Francji, który założono 500 lat temu. Odpustowa msza w Grąblinie w niedzielę o 11:00. Mieszkańcy powiatu konińskiego dopytują starostwo o realizację programu usuwania azbestu. Wiele osób chce teraz wymienić dach i skorzystać z takiej możliwości, zwłaszcza że powiat pokrywa cały koszt związany z utylizacją eternitu. W tej chwili urzędnicy prowadzą działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwią sfinansowanie odbioru i unieszkodliwienia jak największej ilości zgłoszonych wyrobów zawierających azbest. Przyczyną opóźnienia jest oczekiwanie na nabór wniosków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W związku z tym planowane terminy rozpoczęcia prac związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów azbestowych nie został jeszcze określony. Jednocześnie starostwo zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by po rozpoczęciu realizacji zadania wszystkie prace w terenie przebiegały w sposób ciągły i bezpieczny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: A w świecie gwiazd i show biznesu pojawiła się właśnie informacja, która wywołuje spore poruszenie. Tym razem na celowniku prokuratury znalazł się Antonio Banderas. Jak wynika z doniesień, sprawa dotyczy podejrzeń o kryptoreklamę w mediach społecznościowych, czyli sytuacji, w której treści promujące produkty lub usługi mogły nie być odpowiednio oznaczone jako współpraca reklamowa. Według informacji postępowanie obejmuje szerszą grupę znanych osób ze świata kultury, sportu i internetu. W przypadku naruszeń hiszpańskich przepisów o komunikacji audiowizualnej kary mogą być naprawdę wysokie. Sięgają nawet 1,5 miliona euro. Na tym etapie jednak, jak podkreślają źródła, nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w sprawie ewentualnych sankcji. I choć brzmi to poważnie, warto pamiętać, że postępowanie wciąż trwa, a ostateczne rozstrzygnięcia dopiero przed nami. A my zostajemy z jedną refleksją, że w świecie internetu nawet największe nazwiska muszą dziś bardzo uważnie dbać o przejrzystość swoich działań.
1: Kulin FM. Reklama.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
1: Reklama. Konin FM.

0: FM.
1: Dziękuję za to, że piątek spędzacie razem z Konin FM na 104.1. To najbardziej roztańczone radio w regionie. Jeszcze wam oczywiście udanego, ciepłego weekendu. I oczywiście będę z wami już w poniedziałek. A jutro sobota, 11 lipca, imieniny Olgi i Piusa. Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Oczywiście bardzo ważne święto i Dzień Ludności. Olaf Kaszyński, do usłyszenia, do poniedziałku. Cześć.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w trzech setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Feriego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W sześciu meczach odnieśli 6 zwycięstw i jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
4: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku. W przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami.

0: Prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: Wieczorem na wschodzie możliwy deszcz i burze, przelotnie może też pokropić na Śląsku. A jutro bez większych zmian w pogodzie, zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem. Głównie we wschodniej połowie kraju, na termometrach od 18 do 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
2: Konin FM.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: dostajesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: Reklama. Konin FM.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie zwycięzca meczu prowadzącego w rankingu ATP Janika Sinera z Nowakiem Dżokowiczem. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
8: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale dwa lata temu na igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy czwarte miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
7: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mitingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
9: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
7: Główna część mitingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20:00. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słowenię Tadej Pogacar, a na drugim miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Vingegaard.

0: FM. Konin FM. Pogoda.
1: Jutro możliwy przelotny deszcz i burze, ale głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 stopnie w centrum, do 25 na zachodzie. Tam będzie najcieplej.
0: Konin FM.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Reklama.

0: FM 104.1.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Lunin FM.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.